0: the camp of Samuel Owusu Odishieba. Memu Achibio, na Memu Akwaba Bio. Aha, Eye Inshira 104.5. Mika Krabi Baba Sinchia.
1: Emo, Masemniyo.
0: Madinina.
1: Masemniyo.
0: Na, ya mafuntia marana. Mwachia nope.
1: Masemniyo.
0: Unu kenyo bapa kwi.